Kayasovce on tavai sinuak, kiha na vesta magoma, ne hiawe on. Ne hiawe on, ne hiawe on. Ek tovce, kauhtna mahoma, atsimona ega nekamona. Egwanma, egimigosia, egoma, waskamtek, waskamtek, kake kamiunagon.